0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chuck Swindoll w audycji Pełnia Życia o pokorze.
4: Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów o cechach charakterystycznych pokornego serca. Pokorny człowiek nikogo nie obwinia, nie pielęgnuje urazy, nie ma żadnych oczekiwań, nie szuka wymówek, gdy popełni błąd, nie doszukuje się wad u innych, nie oczekuje względów, nie dąsa się, gdy ponosi porażki i nie puszy się, gdy mu się coś udaje. Tak można opisać człowieka pokornego o złamanym sercu.
3: Nasza kultura charakteryzuje się nieustannym parciem do przodu. Rozpychanie się łokciami, aby być na czele, nikogo nie dziwi. Jednak w Starym Testamencie, w księdze proroka Micheasza, czytamy bardzo znane słowa. Czego Pan oczekuje od Ciebie? Masz żyć uczciwie, umiłować życzliwość i czuć się pokornym przed obliczem Boga. Pastor Chuck Swindoll w swojej krótkiej serii wykładów pod wspólnym tytułem Żyć jak należy na te właśnie słowa zwraca naszą uwagę. W dzisiejszej audycji skupi się na trzecim poleceniu proroka, aby nasze życie cechowała pokora przed Bogiem. Posłuchajmy. Czyta Zygmunt Karel.
4: Gdy patrzę na cudowny krzyż, na którym skonał Książę Pokoju, wszystko, co mam, przy tym blednie. Znika wszelki powód do samozadowolenia. Tak łatwo jest śpiewać słowa tej pieśni, tak trudno jest je wprowadzić w czyn. Nasz Pan wymaga od nas, aby robić to, co należy, miłować dobroć oraz okazywać pokorę przed Bogiem. Chcę, abyśmy pamiętali o tych trzech najważniejszych wymaganiach, wobec których stoi każdy człowiek wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Trzecie z nich wydaje się być najtrudniejsze. Stosowanie się do niego demonstruje trudności w przezwyciężaniu tego, co jest w nas tak głęboko skryte, a mianowicie nieustanne pragnienie kierowania się własnym zdaniem oraz zaciekłe parcie na szczyty. Nasze serca są terenem bezwzględnej i nieustającej wojny. Ponieważ jest ona cicha i skrywana tak bardzo głęboko, niewielu z nas poświęca jej uwagę, a często nawet nie chce się do niej przyznać. Toczy się bezwzględna wojna pomiędzy grzechem pychy a cnotą pokory. Wojna pomiędzy pragnieniem uznania i docenienia, a dążeniem do upodabniania się do Chrystusa. Aspiracją do władzy i sławy, a gotowością do tego, by być niezauważonym. Nie będę daleki od prawdy, gdy powiem, że nasz Pan Jezus Chrystus raz tylko odsłonił przed nami swoją osobowość. Mówi o tym Ewangelia Mateusza pod koniec 11 rozdziału. Od czasu do czasu sięgam do tego tekstu. Jezus często mówi o swoim zadaniu, często mówi o swoim Ojcu, ale tylko raz, w 28 wersecie 11 rozdziału Ewangelii Mateusza, odkrywa przed nami swoje wnętrze, jednocześnie zapraszając nas do siebie. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Włóżcie na siebie moje jarzmo i bądźcie podobni do mnie. Ja jestem cichy i pokornego serca, a wówczas znajdziecie ulgę dla dusz waszych. Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię moje lekkie. 5 prostych do zapamiętania słów. Jestem cichy i pokornego serca, mówi Jezus. Te słowa jednak są umieszczone w kontekście zaproszenia i obietnicy. Zaproszenie brzmi tak: przyjdźcie, a kolejne: włóżcie na siebie. Ponadto jeszcze: uczcie się ode mnie. Po słowach zaproszenia Jezus daje nam obietnicę. Wówczas znajdziecie ulgę. Twoja dusza znajdzie ukojenie. A oto jak brzmi jedna z parafraz tego tekstu. Chodź ze mną i współpracuj ze mną. Przyglądaj się, jak ja to robię. Naucz się tego subtelnego pulsu łaski. Kocham dźwięk tych słów. Naucz się tego subtelnego pulsu łaski. Trzymaj się mnie, a nauczysz się żyć w wolności i z polotem. David Roper tak pisał na temat pychy. To straszna przywara. Ujawnia się przez to, że pcha nas do zajmowania najzaszczytniejszych miejsc, do gonitwy za uznaniem, do tego, aby stać się rozpoznawalnym. Dotkliwie piecze, gdy nie traktuje się nas jako konsultantów albo nie zasięga naszej rady. Popycha nas ku dominacji w grupie. Wyłazi z nas, gdy opieramy się władzy albo wściekamy się pod presją wyzwań, które na nas spadają. To z jej powodu pielęgnujemy pretensje, żale albo użalamy się nad sobą. Tak, wtedy właśnie wyłazi z nas pycha. Popycha nas ku bogatym i wpływowym i każe trzymać się z daleka od biednych i tych, o których świat myśli, że są mało ważni. Pokora natomiast popycha nas ku tym, którzy są niżej od nas. Przejawia się w tym, że gdy inni doznają zaszczytów, nawet naszym kosztem, nie przeszkadza nam to. Jesteśmy zadowoleni, gdy komuś innemu powodzi się lepiej od nas. Dzięki niej godzimy się na poniżenia, a na osoby, które nas poniżają, patrzymy jak na Boże narzędzie łaski. Sam Bóg dopuszcza do takiego poniżenia, bo jest ono dowodem na szczerość naszego serca. A wiesz, dlaczego to wszystko jest takie trudne? Niewielu możemy naśladować, od niewielu możemy się tego wszystkiego uczyć. Zwłaszcza pośród bogatych i sławnych, albo wpływowych i potężnych. Lubię przeglądać dodatek sportowy. Mam nawet ulubionego redaktora, nazywa się Rick Riley. Od czasu do czasu swoimi tekstami nokautuje czytelników. Chciałbym przywołać jeden z nich. Jest to zapis przemówienia skierowanego do absolwentów uczelni sportowej. Oto kilka zdań z tego artykułu. Dziękuję wam. Usiądźcie. To zaszczyt przemawiać do sportowców, którzy już za niedługo staną się zawodowcami. Pozwolę sobie skierować pod waszym adresem kilka rad. Od czasu do czasu wyłącz swoją konsolę do gier komputerowych i otwórz książkę. Już znudziły się nam dowcipy o tym, że bracia Karamazow to mistrzowie świata w zapasach. Jeśli kiedykolwiek usłyszysz siebie mówiącego: zaoferowali mi tylko 80 milionów, co za zniewaga. Znajdź kij baseballowy, wejdź do pokoju i z całej siły walnij się nim w goleń. Bardzo mi się podoba to zdanie. Wejdź w związek małżeński z kimś, kto nigdy nawet nie słyszał twojego nazwiska. Najprawdopodobniej już jesteś w związku małżeńskim, a więc trwaj w nim przynajmniej dwa razy dłużej niż wytrwałeś na studiach. Na tym polu najdzielniej zmagał się Michael Jordan. Ożenił się w 1989 roku, odszedł od żony w 2002, wrócił do niej na 4 lata, żeby ostatecznie rozwieść się w 2006. Jeśli napiszesz książkę, to przed opublikowaniem przynajmniej ją przeczytaj. Bądź rozważny w wydawaniu pieniędzy. Sam wypisuj swoje czeki. Nie pozwól ich wypisywać jednemu z tych wszechpotężnych prawników. Zatrudnij agenta i prawnika i każdemu z nich powiedz, że ten drugi to oszust. Zaszokuj świat. Gdy nawalisz, przeproś. Nie kupuj posiadłości tylko dlatego, że cię na nią stać. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak wiele odwiedzałem 50-pokojowych pałaców, w których umeblowane były 2 pokoje i to bardzo tanimi meblami. Nigdy, ale to nigdy nie oszukuj kumpla z zespołu. Rozumiem, ojciec cię nie wychowywał. Mimo to sam zdecyduj się nim być. Spraw, żeby życie jakiegoś malucha się zmieniło, nawet jeśli to nie jest twoje dziecko. Da ci to więcej radości niż kontrakt na całe życie z wytwórnią obuwia sportowego. A tak tytułem przypomnienia, ty też kiedyś umrzesz. Przestań się puszyć. Otrzymałeś idealne podanie, a obrońcy byli zablokowani. Trudno było nie zdobyć bramki. Przejdź nad tym do porządku dziennego. Spójrz tam na trybuny, sektor C, przedostatni rząd. Widzisz tę kobietę? Zarabia miesięcznie 1200 zł. Za bilet zapłaciła 60 zł. Dodatkowo jeszcze 30 za przekąsek.

dzieciakom, które się tam kręcą. I pamiętaj, to tylko gra. Strzał Haleya Irwina, wielki golfista, zaledwie o centymetr rozminął się z dołkiem, co kosztowało go wygraną w otwartych mistrzostwach Wielkiej Brytanii. Co zrobić w takim wypadku? Wejdź do gorącego jacuzzi i po prostu śmiej się z tego. Właśnie taką wybrałeś karierę. Jeśli nie jesteś odporny na publiczną krytykę albo nie potrafisz okazać łaskawości swoim oponentom, zmień zawód. Preparuj na przykład martwe zwierzątka. Pomóż swojemu rywalowi. W przyszłym sezonie może grać w twoim zespole. I bez urazy, gdy kontrola osobista na lotnisku odprowadza cię na bok, bo detektor metalu coś wykrył, to nic. Po prostu możesz mieć na sobie za dużo biżuterii. To też jest fajne, co? O, jeszcze jedno zdanie, ostatnie. Pamiętasz, jak byłeś dzieckiem? Twoje marzenia ograniczały się do tego, żeby zagrać w pierwszoligowej drużynie jako pomocnik. Nie zapomnij tego dreszczyku emocji, który wtedy czułeś. Bardzo podoba mi się ten artykuł, a wiesz dlaczego? Bo mówi o sprawach oczywistych, które jednak dla zawodowych sportowców wcale nie są już takie oczywiste. Pokora niezmiennie jest największą zaletą, największą cnotą. Lubię bohatera książki Jessa Moody'ego. Wujek głównego bohatera, Zeke, żyje w Teksasie. Wujek Zeke to jeden z tych gości, którzy nigdy nie potrafią przyznać się do błędu, nawet wtedy, gdy jest to całkiem oczywiste. Pewnego popołudnia zaniosło go do kuźni. Nie miał pojęcia, że kowal od dłuższego czasu kuł podkowę. Nie był zadowolony z rezultatu, więc rzucił ją na trociny. Była wciąż gorąca, ale Zeke o tym nie wiedział. Wszedł do kuźni, rozglądnął się wokoło i bezwiednie podniósł leżącą w trocinach podkowę. Puścił ją jeszcze szybciej niż podniósł. Kowal popatrzył na Zeka spod okularów, mówiąc: gorąca, co, Zeke? A on na to: wcale nie, ale mnie nie trzeba dużo czasu, żeby obejrzeć podkowę. A wiesz, dlaczego Zeke nie powiedział: o tak, sparzyłem się, co też mnie podkusiło, żeby brać ją do łapy? To pycha, mój drogi. W każdym z nas rozgrywa się wściekła wojna, a dlatego, że jest tak realna, nasz Pan się do niej odnosi. Bardzo lubię Tozera, gdy pisze: Bóg nie posłuży się kimś tak długo, dopóki go dotkliwie nie zrani. Bóg nas rani między innymi po to, aby nas ukorzyć. Najwięksi ludzie, których znam, włączając w to moich mentorów, to ludzie upokorzeni jakimś zdarzeniem albo ciągiem zdarzeń. Potrzebne są nam przykłady cech opisanych w wersecie 29, 11 rozdziału Ewangelii Mateusza, przykłady pokornego serca. Gdy szukamy przykładu kogoś, kto robi to, co należy, sięgamy do Dziejów Apostolskich, do 4 i 5 rozdziału. Patrzymy na apostołów, którzy odważnie przezwyciężali przeciwności. Gdy szukamy przykładu dobroci i wielkoduszności, przywołujemy Józefa opisanego w pierwszej księdze Mojżeszowej. Widzieliśmy, jakim jest on wyjątkowym przykładem pokory. W tym wykładzie pragnę powołać się na przykład pokory człowieka, którego długo przedstawiać nie trzeba. Gdyby jego życie przedstawić w formie wykresu, byłoby podobne do odwróconej litery V. W młodości wypasał owce swojego ojca aż do czasu, gdy został królem Izraela. Jest to okres jego wywyższenia. Prorok Samuel nie wiedział, że to ten młody człowiek ma być namaszczony i po śmierci króla Saula wstąpić na tron Izraela. Tylko on odważył się stanąć naprzeciw Goliatowi i pokonać go z procą w ręku, orężem, który opanował do perfekcji. Wystarczyło uderzenie jednym kamieniem. Następnie został nadwornym muzykiem. Jego muzyka rozpraszała mroki depresji i lęku Saula, gdy ten szykował się do walki. W końcu Dawid zajął miejsce Saula, zasiadając na tronie Izraela. Poszerzył granice królestwa 10-krotnie. Doprowadził swoje królestwo do gospodarczego rozkwitu, jakiego tam nigdy nie było. Do dnia dzisiejszego Dawid uznawany jest za największego króla. Jerozolimę nazywają miastem Dawida, a flagę swojego państwa gwiazdą Dawida. Dla Żydów jest niekwestionowanym bohaterem. Jego kariera bezustannie pnie się w górę. Został królem w wieku 30 lat. Czy możesz to sobie wyobrazić? Przez długi czas sprawiedliwie panuje. Dawid to poeta, pisze pieśni, jest muzykiem, artystą, wojownikiem i niekwestionowanym przywódcą. Jest także mężem i ojcem. Ostatecznie, gdy

0: Był po 50, nastąpił przełomowy dzień w jego życiu. Znalazł się na tarasie, z którego przyglądał się kobiecie w kąpieli. Nazywała się Batrzeba. Podziwiał jej urodę, gapił się na jej nagość. Ogarnęła go żądza. Zaczął się o nią dopytywać. Jeden ze sług przedstawił ją w dość szczególny sposób. Nie tylko powiedział, to jest Batrzeba, ale dodał natychmiast, jest żoną Uriasza Chetyty. Nie mówi, że jest córką tego to a tego, jak zazwyczaj wówczas postępowano, ale przewidując zamiary króla, sługa podkreśla, ta kobieta jest mężatką. A król na to, przyprowadźcie mi ją. Dopuścił się cudzołóstwa. W tym momencie wykres w kształcie odwróconej litery V załamuje się w dół. Życie Dawida się zmienia. Prorok Natan występuje przeciwko niemu ze słowami: to ty jesteś tym człowiekiem, ty jesteś winny. Dawid przyznaje się do winy. Prorok na to: Bóg ci przebaczył, ale miecz nigdy od twojego domu nie odstąpi. To stało się swego rodzaju przekleństwem, z którym musiał żyć. Nie zaznał już pokoju. Jego rodzina się podzieliła. Jego ukochana córka Tamara została zgwałcona przez swego przyrodniego brata. Absalom, jej rodzony brat, który ją szczerze kochał, oczekiwał, że ojciec zareaguje, ale nigdy nie doczekał się nawet nagany dla winowajcy. Nigdy tego ojcu nie zapomniał. W końcu zgorzkniały Absalom podniósł rękę na ojca, detronizując prawowitego władcę. Gdy po skomplikowanych zajściach Dawid powraca na tron, jest już człowiekiem złamanym, a momenty szczytowej kariery są już dawno za nim. Jest złamany i pobity, wraz z kilkuset lojalnymi sługami, bosy wchodzi na Górę Oliwną, by po raz ostatni spojrzeć na Jerozolimę. W jego udręczonym sercu jest wiele patosu. Musi się borykać z poczuciem żalu i klęski. My spotykamy go na kartach drugiej księgi Samuela. Otwórzmy też Psalm 51, ponieważ te dwa teksty się uzupełniają. A więc druga księga Samuela, rozdziały 15 i 16 oraz Psalm 51. Zaglądnijmy jednocześnie do obu tych tekstów ze Starego Testamentu. Dawid znowu pisze. Dlaczego znowu? Bo gdy żył w grzechu, nic nie pisał. Nie ma śladu jego twórczości, żadnej pieśni, żadnego psalmu. Jak śpiewać Panu, gdy się jest obcym na obcej ziemi? W końcu jednak znów pisze. Po tym, jak się ukorzył, jak wyznał swój grzech, napisał Psalm 51, który rozpoczyna się od modlitwy. Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, a według Twej dobroci odpuść winy moje. Będziemy czytać słowa pokornego, złamanego człowieka. Obmyj mnie całego z nieprawości moich i oczyść ze wszystkich mych grzechów. Jeśli kiedykolwiek wplątałeś się w coś tak ohydnego, to wiesz, jak Dawid musiał się czuć. Nie może po nocach spać, jest słaby i apatyczny za dnia. Stracił apetyt, radość życia. Pod koniec psalmu deklaruje znaczenie i ważność złamanego i pokornego ducha. Werset 19. Niech moją ofiarą będzie duch skruszony, bo Ty, Boże, sercem skruszonym i bolejącym nie gardzisz. Mając na uwadze werset 19, popatrz teraz na poprzedni i następny. 18. Nie pragniesz, abym Ci składał ofiary, a całopaleń, choćbym je dał, nie przyjmiesz. To brzmi bardzo podobnie do przesłania z księgi Micheasza, prawda? A co najmniej do treści wersetów 6 i 7 z 6 rozdziału. Tobie nie chodzi o ofiary, nie zależy Ci na ofiarach całopalnych, nie zależy Ci na śmierci mojego pierworodnego. To, czego chcesz, Panie, to złamany duch. Następnie mówi, Ty, Boże, sercem skruszonym i bolejącym nie gardzisz. Zauważ proszę werset 19, w którym mowa o ofierze dla Boga, jaką jest skruszony duch. Jest to jedyna ofiara, którą akceptuje Bóg. Duch skruszony, serce skruszone. W kilku słowach zawarta jest prosta prawda o pokorze. Skruszone i złamane serce.
1: W miarę zagłębiania się w historię Dawida uświadamiamy sobie, że Bóg pragnie, abyśmy byli tacy pokorni jak On. Tytuł dzisiejszego wykładu doktora Chucka Swindola brzmi Rozwijać pokorę. a wykład ten należy do krótkiej serii zatytułowanej Żyć jak należy. Już za chwilę w jego zakończeniu pastor Chuck odniesie się do określenia skruszone serce. Pozostańcie Państwo z nami. Tym z Państwa, którzy nie kontaktowali się jeszcze z nami albo robili to bardzo dawno, przypominamy, że w każdej chwili można do nas napisać na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław albo zadzwonić pod numer 800 444 101. Chcemy Wam podarować darmową płytkę CD z wykładami pastora Chucka. Audycja Pełnia Życia może istnieć tylko dzięki finansowemu wsparciu naszych przyjaciół. Nie byłoby nas na antenie, gdyby nie Wasza hojność. Serdecznie Wam dziękujemy. A teraz, jak powiedziałem wcześniej, Chuck Swindoll pragnie skierować do nas słowa podsumowania.
0: Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów o cechach charakterystycznych pokornego serca. Oto czym się charakteryzuje pokorny człowiek. Przede wszystkim nikogo nie obwinia, nie pielęgnuje urazy, nie powołuje się na żadne prawa i przywileje. Nic mu się nie należy. Innym nie stawia wymagań, nie ma żadnych oczekiwań. Nie szuka wymówek, gdy popełni błąd, nie doszukuje się wad u innych, nie oczekuje względów, nie dąsa się, gdy ponosi porażki i nie puszy się, gdy mu się coś udaje. Tak można opisać człowieka pokornego o złamanym sercu. Taki jest Dawid w swoim psalmie. W 16 rozdziale 2 księgi Samuela mamy przykład życia Dawida. Zaglądnijmy do tego tekstu. Dawid abdykował, na tronie po zamachu stanu zasiadł Absalom. Jest samozwańczym władcą, pławi się w triumfie po upokorzeniu swojego ojca. Jego nienawiść i pogarda do Dawida narastały od długiego czasu. Konflikt między nimi jest głęboki jak bezdenna przepaść. Obaj całkowicie się pogubili. Nie byli w stanie zachowywać się jak ojciec i syn.
1: Kończymy już naszą audycję. Zapraszam do wysłuchania kolejnej, w której pastor Chuck Swindoll będzie kontynuował rozpoczęty dziś wykład. Do usłyszenia w programie Pełnia Życia.